ciebie ukaz. Dawaj suna, widzisz, i z Moskwy bieżol. Niech jeretik, gryźka trepiew, znajesz li tie.